ulicę, biją jamo McLeod. Będę ci sibila masz znę na jubiczyca. Kęcę biją jamo McLeod.

fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Montserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amorfna masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Montserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amorfna masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Pametan lijep. Ali ipak se za mene čuvaju najgluplji.